Marjagala choroba, Marjazida goba kadayo. Neti yo bage kan ahiyo dage lole gale ta janno maja ganda ti ayite sancha kadayo janjami but